0: bakka galen ten, die kom bakka ik erin bo.
1: 91.7.
2: Oké.
3: Ha, tuji. Kapodano, koi bergate. Kibotje mogo irame, iroko, akana no ware remaro. Urano da pakoro, yasaka komaro.